Wszystko co kradziemy stąd, każdy niesie dar. Wszystko co kradziemy stąd, każdy niesie dar. Prvý mu nesie v očiach žiaľ, druhý dá mestu večný hlad. Prvý mu nesie v očiach žiaľ, druhý dá mestu večný hlad.